0: the Son precisely in order to give us the spirit of divine sonship. Divine mercy comes from a Father who makes us His family. That's the only light that illuminates the mystery of the Catholic Church.
1: Jesus didn't come to St. Faustina with some new gospel. Rather, He gave to her the heart of the gospel, which is God's mercy for sinners. But the problem is that heart of the gospel is sometimes forgotten. After the Reformation, the Protestants were sort of emphasizing faith alone, and the Catholics were recognizing faith and works. And so the Catholic spirituality tended to emphasize works. And there became a certain Catholic ethos, this mentality of, I've got to earn God's love. That's not true. That's not the teaching of the Church.
2: На протяжении веков этот властивый образ Бога został zniekształcony, może zapomniany. Wyeksponowany z tego obrazu został jeden element Boga sprawiedliwego. I Bóg przez siostrę Faustynę pokazuje właśnie prawdziwy swój obraz, że jest Bogiem także miłosierdzia, że sprawiedliwość jest obecna w Nim, ale miłosierdzie jest tym, co przekracza sprawiedliwość.

0: Mercy is about love, a love that makes us capable of forgiving, a love that helps us to have empathy with those who are suffering. Pope Francis is urging us to practice mercy. It was my privilege to be with the Holy Father when he visited Assisi. And the very first place that he visited was the Instituto Serafico, which is a hospital for very severely sick children. And he went and kissed every child and spoke to every parent. He's teaching us, as John Paul II also said, that the mission of the Church is mercy.
1: Ja ciągle mam przed oczyma taki obraz przekazywany przez wszystkie telewizje świata, jak Jan Paweł II był w brazylijskich slumsach i oddał swój pierścień biedakom, mówiąc, że nie przyszedł do nich z ciekawości, ale dlatego, że ich kocha. Jeśli miłosierdzie wygląda jakoś, to pewnie